chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być.

po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, by wspomnień jest mniej niż słów. Jednak szukam

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

Nic ja posala, bo jest to komfort. Bo zna, który tym za ruchu bez turbo. Na mnie nie głupi sok, pretworzenie na skok. Stale trójki, szybko, zerysz na

0: że nie korzystamy bezpośrednio z doświadczeń Ukraińców. Wymyślamy koło na nowo i jesteśmy, myślę, w punkcie startowym. Na ten moment, nawet ze zwykłymi sąsiadami, niektórymi toczymy rozmowy, czy w ogóle trzeba w jakikolwiek sposób się przygotowywać, nie tylko jakby na zagrożenia związane z militariami, ale nawet na duże kryzysy, blackouty. No nie mamy najnowszych elektrowni w Polsce. Blackout duży na dużej części kraju jest prawdopodobny albo możliwy. Tutaj dużo energii traci się na to, że my się jakby kłócimy, po co to nam. Tak, plakaty, które wieszamy na klatkach, czasami są zrywane, na spotkaniach czasami są kłótnie, po co to nam jest potrzebne. Zacząłem kupować książki z przysposobienia obronnego i pokazywać ludziom na spotkaniach, którzy się kłócą, i się zawsze pytam, czy wtedy w szkole, jak był program przysposobienia obronnego, też się kłócili z nauczycielem i czy pamięta pan, pani tę książkę. No, jesteśmy naprawdę na początku drogi i po prostu jako ludność i też organizacyjnie, myślę, dużo jest jeszcze do zrobienia i idzie to zbyt wolno. Ja sam przeszkoliłem 300 osób, a tych szkoleń w Warszawie jest niewiele. No to myślę, że w porównaniu do jednego zwykłego człowieka, który robi to sam za własne pieniądze, no to reszta nie wypada zbyt korzystnie. A tak naprawdę dużą wiedzę możemy czerpać z konfliktu, z wojny na Ukrainie.
1: Наш гість говорить, що їм от це дуже, до речі, дивно, але може про таку співпрацю ще поговоримо потім. Що їм соромно за те, що вони не, до речі, от суспільство, так, от загалом не користається з досвіду українського. Тому що дуже часто поляки організовують такі ініціативи, але треба співпрацювати з українською стороною. До речі, наш гість говорить, що дуже часто на таких зустрічах люди говорять, нащо нам це потрібно, чи треба взагалі підготуватися. І от наш гість дає от таку книжку з тренування з самооборони, це такий от предмет був приспособлення оборонне. І, власне, він говорить, а чи тоді в школі ви так само сперечалися з вчителем, чи нам це зараз потрібно? Просто треба вчитися, бути підготовленим, а потім вже дізнаємося, чи це потрібно, чи ні. От наш гість говорить, що 300 людей він навчив за власні кошти, тобто це не якась там допомога, це не якась державна програма чи історія. Ну, і тут питання, чи люди зрозуміють колись, що треба все ж таки підготуватися, навіть просто на майбутнє для себе чи ні. А ну, власне, я ще мам питання, чи заміжа пан розширить свою співпрацю, наприклад, з українською спільнотою? Так, бо пан повідав, вже так треба українські історії теж показувати, теж то досвідчення переказувати польському społeczeństwu, чи може ці сусіди, які власне обох десь там сам, може їх якось połączyć, може хтось би хотів виповідати.
0: Na spotkań i na wszystkie spotkania, które organizuję, są otwarte dla wszystkich, bez względu na poglądy, narodowość. W czasie kryzysu sąsiad jest sąsiadem i tak będziemy wymagać, potrzebować wzajemnej od siebie pomocy. Na ostatnim spotkaniu były na przykład osoby z Turcji, z tego co kojarzę. Również była dziewczyna, mamy akurat na ulicy Radomskiej, tu na Ochocie mamy akademik, była doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego z Pakistanu. Ja jestem jakby otwarty na takie spotkania. Też osoby z Ukrainy, które przeżyły sporo, nie do końca też chcą jakby o tym opowiadać. Oczywiście to jest generalizacja, przynajmniej z tymi, których chciałem, z którymi miałem kontakt, bo ja z największą przyjemnością zaproszę osoby i w sumie to może jest dobre miejsce, jeżeli ktoś chce się podzielić swoimi doświadczeniami, które w mojej opinii są bardzo cenne, to ja z największą przyjemnością zorganizuję takie spotkanie. Też dla mnie jest to świetna okazja do pozyskiwania wiedzy. Ja jestem jak najbardziej otwarty. Czyniłem starania, żeby takie osoby zaprosić. Udało mi się jednorazowo na początku spotkań. Właśnie dziewczyna z Mariupola przyszła na nasze spotkanie. To spotkanie było jednym z ważniejszych. Można

0: usłyszeć też fragment wypowiedzi Alex w polskim radio. Też współpracuję z fundacją, z NGO-sem, który udziela się na Ukrainie. Tutaj nie mogę zbyt wiele o tym powiedzieć, gdyż nie jestem uprawniony do wypowiadania się w tym imieniu, ale jakby staram się i aktywnie działam na i pozyskiwaniu wiedzy i też no, pomocy temu, co się dzieje na wschodzie, więc ja jestem otwarty. Jeżeli ktoś chce pomóc, dla mnie to najlepsza sytuacja. Dzielenie się wiedzą, фантастично.
1: Пан Давід запросив людей, які хочуть поділитися своїм досвідом з України, люди, які хочуть поділитися досвідом з поляками, навчити когось чомусь, якщо щось пов'язано з війною, з самообороною, з якимись такими життєвими аспектами нашого суспільства. Можна це все, звичайно, переказати свій досвід комусь іншому, про евакуацію, про якийсь досвід з дітьми на війні. Це все можна передати цю інформацію пану Давіду, який допоможе теж розвиватися таким людям далі. А на таких зустрічах дуже часто бувають люди з-за кордону. Українці, звичайно, не так охоче про це розповідають. Деякі, звичайно, з якихось таких власних, мабуть, переконань, може, страху. Але якщо хтось хоче долучитися, то завжди можна двері відкрити.
2: І наостанок, пане Давіде, я хочу поставити дуже таке практичне питання, бо, на жаль, не у всіх є можливість відвідувати ваші такі прямі тренінги. Якщо завтра, не дай Бог, в Польщі або у Варшаві станеться якась серйозна, надзвичайна ситуація, що ви порадите людині зробити в перші 60 хвилин, в першу годину?
1: Очевидно, не кожен є в стані зараз долучитися до тієї спільності, особисто прибути чи там навіть онлайн, але тут зараз, якщо практично порозмовляти, мовляємо, іще утро в Варшаві, не тільки в Варшаві, в кожному іншому місці в Польщі видаржиться якась поважна ситуація кризисова. Що радив би пан зробити звичайному мешканцеві в чому перших 60 хвилин? Чи є якась така підставова ліста, яку можемо зараз описати і представити її?
0: То я відповідаю, що варто бути приготованим перед niż w trakcie 60 minut, a później jest chaos, później są podejmowane nieodpowiednie decyzje, więc no, trzeba się przygotowywać teraz. I nie mówimy tutaj o nawet jakichś bardzo skomplikowanych przygotowaniach. Mówimy o zgromadzeniu zasobów wody, o zgromadzeniu zasobów jedzenia, o sprawdzeniu, gdzie są najbliższe miejsce schronienia, nie tylko w okolicy domu, ale też w okolicy pracy. Sprawdzenie, gdzie, czy w ogóle jest na przykład procedura w szkole ewakuacji dzieci. I to jakby jest ważniejsze i ta lista jest, myślę, że Państwo wiedzą, jest bardzo długa, a my tego nie robimy. Przedwczoraj miałem telefon z kolegą spod Oświęcimia, że nauczyciel się pytał, gdzie ma ewakuować dzieci. No, chcą ewakuować dzieci na boisko szkolne i na przykład nie pomyślał, że w razie ataku odłamki mogą być problemem dla dzieci, więc nawet procedury tutaj w miejscach, w których mój kot się chce przyłączyć do wywiadu, nawet w miejscach, w którym powinny być procedury, tych procedur nie ma, więc ważne jest przygotowanie wcześniejsze tych paru przedmiotów, które pomogą w komforcie, no nie mówię, że przetrwać, ale jakby...
1: Zabezpieczyć też zwierzęta na przykład, tak, jeżeli mówimy o kocie, to też są podstawowe rzeczy, mieć kontener niedaleko, jedzenie przygotowane, wodę dla psa.
0: Dokładnie tak. Czy mam kontener w piwnicy, czy w domu? Ja mam dwa koty, więc dwa kontenery. Czy mam zapas pożywienia, bo potem może być jakiś czasowy problem z kupnem tego pożywienia. Więc w momencie, kiedy coś się zadzieje, będzie problem. Wczoraj nagrałem takie krótkie wideo na fanpage'u Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. 5:30 rano zrobiłem taką troszeczkę, no może prowokacyjną, symulację ewakuacji. Wychodzę, patrzę na punkt, w którym mam się schronić. Brama jest zamknięta, nikogo nie ma. No i gdyby faktycznie jakby zawyły syreny, no to ludzie biegają, brama jest zamknięta, nie wiadomo, co się dzieje. Więc w te pierwsze 60 minut, no to będzie straszny chaos i to jest mój apel, żeby przygotować się nawet w bardzo drobnym

psychopaci i spoczęci. Społeczeństwo, społeczeństwo to kultura, popkultura. Jedno kłamstwo, jedna bzdura. Nasze radio, pornografia, wszystko w łapach.

0: się kręci i umiera. Słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej.
1: Rozkręcił nam się świat na karuzeli. Tilaw, karuzela. A karuzela to według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk urządzenie mogące się obracać dookoła swojej osi. Urządzenie takie zaopatrzone jest w ławki i dobrze, jeśli pojawiają się tam drewniane konie, łódki i tym podobne atrakcje. Karuzela służy jako popularna rozrywka. Dzieci uczepione sznurów wirowały w krąg prowizorycznej karuzeli. Od roku marzyła, że on, ten jedyny, zaprosi ją na karuzelę, że będą się kręcić w koło aż do utraty tchu. Albo Staw Leopold pisał tak: w lunaparku nie buja w niebo na huśtawce, nie jeździ na żyrafie czy lwie w karuzeli. Smutny to człowiek, który nie jeździ na żyrafie czy lwie w karuzeli. Karuzela zdarza się, proszę państwa, w życiu, kiedy następują szybkie, prędkie, nieoczekiwane zmiany. Może być to karuzela polityczna też, karuzela transferowa w sporcie, karuzela stanowisk, a w poezji i w piosence zdarza się karuzela z Madonnami.

0: Standida tego projektu. Projekt rozpoczął się w 2017 roku. Mamy za sobą już bardzo wiele edycji właśnie z języka rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, gruzińskiego. Jest to projekt dość, myślę, wyjątkowy, ponieważ polega na tym, że zapraszamy grupę tłumaczy. Przez pół roku spotykają się raz w miesiącu, mają zjazdy weekendowe i podczas tych zjazdów nie tylko wspólnie pracują nad tekstem, nie tylko doskonalą się jakby w kunszcie tłumaczeniowym, ale także poznają cały proces tego, jak rzeczywiście tłumacz funkcjonuje na rynku, a wiemy, że to nie jest, czy wiemy, ja wiem z opowiadań, tutaj pewnie Marcin potwierdzi, że nie jest to łatwy kawałek chleba.
1: Ale warto marzyć.
0: Ale warto marzyć, dokładnie. Więc pokazujemy tam od samego początku, jak w ogóle wybrać książkę, jak z jakich źródeł korzystać, jak obserwować na przykład literaturę ukraińską później, jak napisać propozycję wydawniczą, jak się do tego wydawnictwa dobić, żeby ten redaktor ją przeczytał. Bo też wiemy, że dzisiaj, szczególnie z tych języków, którymi my się zajmujemy, to nie jest literatura dochodowa, nie jest literatura, która się łatwo sprzedaje, więc ten tłumacz tutaj pełni taką funkcję i ambasadora tej kultury, trochę może nawet agenta literackiego tego pisarza, bo często wygląda to tak, że to tłumacz pierwszy fascynuje się jakimś tekstem i potem musi sobie wychodzić tę drogę do tego, żeby ten tekst powstał, dobić się do wydawnictwa, też bardzo często znaleźć dofinansowanie na przykład na tłumaczenie, więc też mamy zajęcie o tym, jak szukać takiego dofinansowania. Więc ma on bardzo ważną rolę właśnie w pokazywaniu tej wartościowej literatury, w tym przypadku ukraińskiej, polskim czytelnikom. Dlatego myślę, że ten projekt jest wyjątkowy, bo właśnie nie pokazuje, jakby wyposaża tych naszych tłumaczy nie tylko w umiejętności tłumaczenia, ale także takie praktyczne rzeczy, jak się obracać na rynku. I plus też to, co jest ciekawe, to że tłumaczenie to jest raczej praca samotnicza, a my tutaj, ponieważ spotykali się tłumacze na ten weekend, gdzie dosłownie odbywały się tam walki o słowa, bo zdarzało się tak, że przez 2 godziny można dyskutować nad jednym słowem, nad jednym zdaniem, szukać tego właściwego kontekstu, tego właściwego obrazu, który powinien się pojawiać w głowie czytelnika, więc myślę, że też jest dość wyjątkowy taki proces. No i sam fakt, że rzeczywiście ta książka potem wychodzi i ci tłumacze mają już na start jakiś dorobek za sobą, więc liczymy na to, że będzie im potem łatwiej wydawać i pokazywać nam kolejnych pisarzy ukraińskich, może też z lat 20, żebyśmy dalej mogli ich odkrywać.
1: Mhm. Bo jesteście wydawnictwem, te książki też walczą o swoje miejsce na rynku. Tłumaczki i tłumacze mają już to doświadczenie za sobą, również współpracy z redaktorką, która bywa redaktorką surową. To jest często tak, że kiedy zaczyna się pracę translatorską, można się bardzo zdziwić, kiedy tekst do ciebie wraca i ten tekst jest cały czerwony. Nie jedna i nie jeden załamała się i załamał. I też to, że jest grupa, pomaga właśnie się nie zagubić w tym wszystkim, nie wycofać się na starcie i uświadomić sobie, że warto nad tymi słowami się pochylać. Dość zaskakujący jest wybór tekstów i wybór epoki, ale wiemy, że to nie jest pytanie do ciebie, dlaczego akurat taka epoka i takie teksty. Porozmawiamy więc może szerzej trochę o epoce.
2: No właśnie, bo kiedy my przedstawiali tebe, Ярино, to говорячи і якби цю галузь і епоху, якою ти займаєшся, яку відкопуєш і відкриваєш, вжили ми 2 терміни. По-перше, розстріляне відродження, і другий – наші двадцяті. Знаю, що ти є прихильницею абсолютною такою, 100% цього другого терміну. Поясни, чому?
3: Я не тільки його прихильниця, його авторка.
2: Авторка, так. Так, так, так.
3: Якраз цього року ми святкуємо 10-річчя проєкту «Наші 20-ті». Наша перша книжка «Антологія детективу «Постріл на сходах» вийшла у січні 2016 року. І коли готували книжку, це був задум одного такого збірника, однієї антології, але потім видавництво запропонувало зробити цілу серію жанрової саме літератури 20-х років, І ми почали якось гарячково шукати назву. Розстріляне відродження ми не могли взяти з двох причин. По-перше, в Україні є така книжкова серія у видавництві «Смолоскип». По-друге, це не відповідало нашій концепції. Ми

0: pogorszania stosunków ukraińsko-polskich i czym możecie się pochwalić w tym kontekście swojej działalności?
1: Myślę, że w tym kontekście też można jeszcze raz nawiązać do terminu rozstrzelane odrodzenie. Moim zdaniem dla polskiego odbiorcy jest on jednak bardzo symboliczny i też pokazuje tę pewną ciągłość jednak, tak, że ciągłość ze strony Związku Sowieckiego, który kiedyś niszczył ukraińską kulturę i Federacji Rosyjskiej, która teraz również niszczy ukraińską kulturę, więc myślę, że i dla Polaków, też w kontekście właśnie pogarszających się nastrojów, czy też dla odbiorców w Europie Zachodniej, właśnie podkreślenie tej ciągłości, która pewnie w Ukrainie jest oczywista, myślę, że niestety my wciąż musimy jeszcze raz to przypominać i powtarzać i mówić, że to nie jest jakieś chwilowe zachowanie Federacji Rosyjskiej, tylko pewnego rodzaju schemat powtarzalny, który obserwujemy już od dziesiątek lat. A jeśli chodzi o naszą działalność, my regularnie od 2022 roku w centrum prowadzimy badania opinii publicznej, pogłębione, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Badamy, czy pytamy Polaków, co myślą o Ukraińcach i co Ukraińcy myślą o Polakach. Kolejne takie badanie już jest w trakcie, tworzy się. Pracownie sondażowe już pracują i wyniki będziemy mieć, myślę, że na początku grudnia. Więc myślę, że to będzie ciekawe też do powrotu do tej rozmowy, jak ta sytuacja teraz wygląda po tym pogorszeniu się relacji, po tej wzburzonej debacie publicznej. To, co mogę powiedzieć z badań zeszłorocznych, zeszłoroczne badania były opublikowane, były też w grudniu robione, to to, że wtedy widzieliśmy, że te relacje polsko-ukraińskie, my mamy bardzo trudny punkt wyjścia, ponieważ jak zaczęliśmy w 2022 roku, jakby wszyscy odnoszą się do 2022 roku, nikt nie patrzy w porównaniach, co było przed, dokładnie. W 2022 roku mieliśmy niesamowity wybuch pozytywnych emocji. A tak niestety relacje między państwami nie działają i też uważam, że nie powinny działać i że nie jest to dobre, żeby to, żeby wtedy mówiliśmy o braciach i siostrach, prawda, że jesteśmy prawie po prostu, co też w kontekście Ukrainy i Rosji w ogóle brzmi bardzo, bardzo źle, ale był naprawdę wysoki poziom pozytywnych emocji. I teraz spadamy z tego, co nam wyszło w tych ostatnich badaniach, do takich neutralnych, tendencja oczywiście jest spadkowa, ale wciąż można powiedzieć, że te relacje są neutralne. Jak pytaliśmy o to, czy Polacy zaakceptowaliby Ukrainkę, Ukraińca jako członka rodziny, sąsiada, współpracownika i w drugą stronę, no to większość, około 50-60%, jakby zupełnie nie miała problemu z tym, żeby jakby włączać Polacy, Ukraińców, Ukraińcy, Polaków do swoich małych społeczności. Wciąż jak pytaliśmy o wsparcie dla jakby wsparcie do tego, aby Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej czy NATO, też to poparcie było na poziomie około 40%. Więc to, co wychodziło nam, to to, że Polacy potrzebują teraz bardzo jasnej, transparentnej strategii od tego, jakie polskie państwo ma podejście do Ukraińców w Polsce, jaka powinna być ta skala pomocy, na jakich zasadach i że tutaj właśnie brak tej transparentności wpływa na te pogarszające się relacje. Co myślę, że było dobrym znakiem, to to, że Polacy coraz częściej widzą, że mamy więcej wspólnych interesów z Ukrainą, bo jak pytaliśmy w 2022 roku, to było naprawdę, wydaje mi się chyba, że 20% tylko powiedziało, że mamy jakieś wspólne interesy, a teraz już widać, że jest ich więcej, co też pokazuje, że właśnie spotykamy się coraz częściej. Widzimy, że jednak te relacje międzypaństwowe opierają się na interesach i że czasem one będą sprzeczne, czasem wspólne i że musimy tutaj już bez emocji, tylko bardziej na takim racjonalnym poziomie szukać tego porozumienia, co będzie trudne, pewnie długotrwałym procesem.
0: I co? Dobrze zaprosić fachowca do studia, który spokojnie tak rozłoży wszystko, ale na półeczki, tak? Bez emocji.
2: Ale już chcemy zaprosić
1: nowe
2: siebie,
1: badania.
2: Tak, żebyśmy porozmawiali o tych nowych badaniach, bo faktycznie jestem bardzo ciekawa tych wyników, a mówiąc o porozumieniu, to można taki mostek zrobić właśnie do literatury.
0: Robimy obowiązkowo mostek do literatury. Tak. Wspólny interes i spilny interes, literatura. My jesteśmy audycja pół na pół. Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Zawsze wybieramy sobie pewne słowo, takie słowo dnia, które pozwala nam się nie pogubić, żebyśmy wiedzieli, o czym mamy mówić. Nasze dzisiejsze słowo

0: możliwa tak naprawdę ponad głowami Ukraińców i Białorusinów, więc te nasze projekty naturalnie od samego początku i Ukraińcy, i Białorusini byli włączani, trochę zastępując tę część rosyjską, która nam się zwężała. W 2022 roku nasza ustawa została zmieniona. Jesteśmy instytucją powołaną na mocy ustawy i centrum zostało zmienione w Centrum Mieroszewskiego. Ale myślę, że to nasze rosyjskie doświadczenie jest bardzo tutaj istotne, ponieważ ustawodawca określił nasze priorytety tak, że zajmujemy się dialogiem z krajami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Mołdawianami, Gruzinami i Białorusinami. I myślę, że to właśnie pokazuje, te cztery kraje pokazują nam też sposób działania Federacji Rosyjskiej i to, jak różny stopień zależności, prawda? Mamy Ukrainę, która w wojnie kinetycznej mierzy się z najeźdźcą, mamy Białoruś, która praktycznie jest państwem związkowym, można powiedzieć, że wchłonięta. Mamy Gruzję, która przez długi czas stała trochę w rozkroku. Na początku wydawało się, że jednak sukces europejski, potem rozkrok, a teraz widzimy, że zupełne odwrócenie sytuacji znowu w stronę rosyjską. I Mołdawię, która na razie w swoim wyborze europejskim zostaje. Ale właściwa współpraca z tymi krajami, czy też zrozumienie tego, jak one są ważne dla polskiego bezpieczeństwa, jak jest ważne to, żeby jednak wciągać je w te struktury euroatlantyckie, pokazuje nam, czy pozwala w zrozumieniu tego właśnie świadomość, jak działa Rosja, jaki jest jej modus operandi, że to jest niejednorazowa sytuacja, że przyszli, bo musieli bronić praw rosyjskojęzycznych, tylko jest to po prostu strategia, którą widzimy na różnych fazach rozwoju w tych różnych państwach. I też naszym celem jest przekazywanie tej polskiej perspektywy do krajów również zachodnich, więc też porównywanie doświadczenia tych czterech krajów jest tutaj bardzo ciekawe, bo daje taki dowód na to, że to jest właśnie systemowe działanie. Teraz pracujemy też w centrum nad raportem odnośnie tego, jak Rosja wpływa hybrydowo w Gruzji, Ukrainie, Mołdawii i Armenii w obszarze kultury, języka i religii. I to jest właśnie ciekawe, bo często ta kultura czy język, jednak pojawiają się takie głosy, że to jest coś odrębnego od polityki, prawda, że tego nie mieszamy, zaprośmy ich na te biennale, na tę olimpiadę. A tu jednak doświadczenie tych czterech krajów pokazuje nam, że to nie jest odrębne działanie, tylko jest to również jakieś narzędzie dla Federacji Rosyjskiej do wywierania wpływu międzynarodowego.
1: No i mamy Juliusza Mieroszewskiego,
0: Tak.
1: człowiek, jak wiadomo, związany z Giedroyciem. Juri Ławrynenko wymyślił, Giedroyć spopularyzował rozstrzelane odrodzenie. Termin dobry, choć, jak słusznie wskazuje Jaryna Cymbał, niekomercyjny. Jeszcze na sekundę wrócimy do literatury i do tej książeczki Chleb i marzenia, które mamy. Okiem Jaryny Cymbał.
2: Так, ну, я дивлюсь на годинник, у нас дедалі менше часу, але є ще час на відповідь на це, ну, майже останнє запитання. Марія Галич, Юрій Яновський і Валеріан Підмогильний. Що об'єднує цю трійцю і що їх розділяє?
1: Чи має сенс такий вибір?
2: Так. Ярина
3: Так, вони
2: подивилася.
3: пов'язані і в житті, і Яновського із Підмогильним дружба пов'язувала. Марія Галич із Підмогильним була в одній літературній організації, точніше, групі, бо це було всього 10 осіб, із них була одна жінка, Марія Галич. Головне, що їх об'єднує, це передусім творчість. Вони всі троє працювали в психологічній прозі, дещо різній, звичайно, але вони були з одного літературного потоку. Вони їхали на одній конячці, на тій каруселі, чи в одному візку. Вони були однодумцями, і «Місто Підмогильного» і «Майстер корабля» Юрія Яновського – це їхні перші романи, вийшли в один рік, 1928. Письменники спілкувалися, тобто це дуже якось логічно, дуже вдалий підбір авторів. Я так розумію, це передусім Марчину треба завдячувати, чи, можливо, і Катажина Котинська до цього долучалася.
1: Катерина Котинська, Марчин Гачковський, рзеczywiście. Wybór tekstów i prowadzenie szkoły. Dobrze, że również to powiedzieliśmy. To cóż, wybraliśmy w takim razie nie najgorzej. Dziękujemy.
3: Najkraszych.
1: Dziękujemy. Bardzo się liczy twoja opinia. To była rozmowa pół na pół o literaturze i nie tylko.

0: Jej zbudował świątynię, nad którą wznosi się kopuła, a w niej stoi posąg mający głowę ze złota, a członki ze czworakiego kamienia, zielonego chryzolitu, czerwonego rubinu, żółtego krwawnika i właśnie białego kryształu. Przenośnie mówimy kryształ na coś, co jest przeźroczyste i świetliste jako taki kryształ. Mówimy tak również o człowieku nieskazitelnym, czystym moralnie i szlachetnym. Wiktor Gomulicki, tu kryształ niebios, co jak łza błyska, ku ziemi czule się kłoni. Adam Mickiewicz był kiedyś taki poeta, na Litwie pisał tak: samotności, do ciebie biegnę jak do wody z codziennych życia upałów, z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody twych niezliczonych kryształów. A nasz kolega Wojciech Tochman, gość naszej audycji, pisał kiedyś na łamach Gazety Wyborczej w tekście pod tytułem Pierwsze czereśnie, mniam czereśnie. Pisał o pewnej Barbarze. Była świętym człowiekiem, kobietą kryształem. Szykowała paczki dla kogoś, kto gnił w więzieniu. Inny artykuł, Krystyna Kofta, pisała tak: podziwiam zawsze Jana Józefa Lipskiego, bo to człowiek kryształ. Ktoś, kto może zostać świętym opozycji, świętym niewierzących.
1: Mm-hmm. Тобто кришталеве сумління мають ці люди кришталі, так?
0: Człowiek kryształ, nieskazitelny moralnie. No i kryształ, ten, który bardziej nam dziś będzie potrzebny, to gatunek ciężkiego szkła o jaskrawym połysku. Wyroby z takiego szkła. Kto pamięta czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wie, że w szanującym się gospodarstwie domowym kryształów było mnóstwo, zajmowały całe ściany i pomieszczenia, były dumą gospodarzy, a jednym z najważniejszych dni w roku był ten dzień, kiedy wszystkie kryształy były pieczołowicie czyszczone. Jakiś cytacik może. W początku 1955 roku Huta ma rozpocząć się produkcję kryształów rubinowych i ametystowych. Trybuna Robotnicza tak pisała. A Jan Kasprowicz pisał: w dzbanie z kryształu blask wina miłoce. Otóż to, już jesteśmy bliżej dzisiejszej piosenki. Narcyza Żmichowska. Stół uginał się od sreber, złota, kryształów. Ignacy Krasicki. Lepsze miał wino w kubku niż ten drugi w kryształe. Oczywiście. I również cukier. Cukier, biały kryształ. Bardzo taka popularna, sypka, słodka substancja. Taka to nasza kryształowa opowieść.
1: No posłuchajmy jeszcze pro kryształ. Kryształowa u wykonaniu Lombardo.

0: No tak, my jesteśmy pół na pół i interesuje nas zawsze bardzo dużo rzeczy. Dobrze, że mamy to słowo dnia codziennie, bo inaczej kompletnie byśmy się już pogubili i mnogość wątków by nas po prostu pokonała. Jeszcze cytat z Biblii do słowa dnia. Księga Izajasza: uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Księgi Izajasza na lekcji muzycznej nie będzie, ale będą lamentacje Jeremiasza.
1: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Tak jest, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Już prosimy o spokój, pełna powaga. Rozpoczynamy muzyczną lekcję. Dzisiaj wybraliśmy piosenkę w języku ukraińskim.
1: Отже, сьогодні музичний урок української мови. Якщо у вас, шановні дорогі і дорогі криштально наші слухачі, є пропозиції пісень кришталіви наші, польських або ж українські тексти, яких ви би хотіли почути в нашому виконанні, прочитанні, в нашому мовному аналізі, чекаємо на ці пропозиції на адресу півнапівпунапу, частиною якого є наша рубрика «Музичний урок», пишіть на нашу електронну адресу 50na50@polskieradio.pl.
0: Można też przysyłać gotowe przekłady i omówienia, będzie nam prościej. 50na50@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku i w kilku innych miejscach w internecie. W waszych lodówkach nas na szczęście jak dotąd na razie jeszcze nie ma. Tymczasem tekst od nas w naszym opracowaniu. Nad tym tekstem chcemy się pochylić już od dawna. Ja się chcę pochylić gdzieś tak od tygodnia z hakiem, ponieważ usłyszałem tę piosenkę w Kijowie na Chreszczatyku i pomyślałem sobie, oho, to już chyba jesień. Tę piosenkę w Ukrainie zna właściwie każdy. Mówi się, że to nieoficjalny samozwańczy nawet hymn jesieni.
1: Tak, samoproголошений гімн осені, так цю пісню називало видання НВ. А в музичному опитуванні, яке було проведено з нагоди 30-річчя Незалежності України, ця пісня увійшла до тридцятки найважливіших пісень Незалежності.
0: Абсолютно топ. Єдна з найпопулярніших, а при оказі перших українських баллад рокових. Coś jak Skorpionsi, Guns N' Roses, Aerosmith. I chocza pierwszy wykonawec jej pisni był inszy.
1: Tak, to wsenarodną popularność, a nawet można сказати jej wsenarodną любов гарантував рок-гурт Плач. Єремія, ви вже впізнали, думаю, цю пісню.
0: Ясна справа. Вона.
1: Так.
0: Вона. Ją, właśnie oną mamy na myśli, piosenka z drugiej połowy lat 90., która celnie punktuje ukraińskie realia tego okresu. Tekst i muzykę napisał Konstantyn Moskalec. 3 dni i 3 noce pracował nad tekstem i muzyką. Formalnego wykształcenia muzycznego nie miał, dobierał akordy tak długo, aż dobrał.
1: Tak, i prekrasno.
0: On również był pierwszym wykonawcą tej piosenki.
1: Так, Кость Москалець співпрацював із Львівським театром «Кабаре «Не журись», і саме на сцені цього театру пісня прозвучала вперше у його виконанні. Натомість перший запис цієї пісні належить львівському музикантові Віктору Морозову. Він включив її пісню «Вона» до свого альбому «Четвертий кут», і це був 1993 рік.
0: A najsłynniejsza, najbardziej rozpowszechniona i popularna wersja utworu to oczywiście Wona w wykonaniu Tarasa Czubaja i zespołu Płacz Jeremii. Moskalec i Czubaj znali się od roku 1987, znali się zresztą z desek kabaretu Ne Żuryś. Czubaj piosenkę znał i co ciekawe, kręcił nosem, nie bardzo mu się podobała. To Moskalec zaproponował, żeby może ją włączyć do repertuaru zespołu Płacz

0: odsłuchaniem już świadomym wszystkie możliwe niuanse, aspekty, ukryte aluzje. Być może jeszcze nie wszystkie zostały wychwycone. Jeżeli coś jeszcze usłyszycie, coś wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas. Chętnie przeczytamy i najprawdopodobniej nawet odpowiemy.
1: 50 na 50, Rawlik, polskieradio.pl.
0: A tymczasem wona.

0: Nauk pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Kryształ jest mężczyzną. Co więcej, jest to ciało stałe, mające kształt wielościanu, odznaczające się prawidłowym układem atomów, jonów lub zespołów tych elementów. Układ taki nosi nazwę sieci przestrzennej. Bardzo skomplikowana sprawa, ten kryształ w pierwszym znaczeniu w języku polskim. W każdym kryształe są trzy elementy graniczne: ściany, krawędzie oraz naroża. Cicho, bez szelestu, bez powiewu spływał gęsty śnieg pięknymi gwiazdami, regularnymi kryształami, pisał Artur Gruszecki. Kryształ, stały związek wyrazowy, może być górski. To taki minerał, krystaliczna odmiana kwarcu. Jedną z licznych odmian krzemionki jest kryształ górski, spotykany w pięknie wykształconych, bezbarwnych kryształach. Znaleziono w Gnieźnie około 300 sztuk paciorków pochodzenia wschodniego, wykonanych ze szkła, kryształu górskiego, opalu i krwawnika, pisał Paweł Jasienica.
1: Harnie, co na mysto malu buty.
0: Joachim Lelewel na górze nadmorskiej zbudował świątynię, nad którą znosi się kopuła, a w niej stoi posąg mający głowę ze złota, a członki ze czworakiego kamienia, zielonego chryzolitu, czerwonego rubinu, żółtego krwawnika i właśnie białego kryształu. Przenośnie mówimy kryształ na coś, co jest przeźroczyste i świetliste jako taki kryształ. Mówimy tak również o człowieku nieskazitelnym, czystym moralnie i szlachetnym. Wiktor Gomulicki, tu kryształ niebios, co jak łza błyska, ku ziemi czule się kłoni. Adam Mickiewicz był kiedyś taki poeta na Litwie, pisał tak: samotności, do ciebie biegnę jak do wody z codziennych życia upałów, z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody twych niezliczonych kryształów. A nasz kolega Wojciech Tochman, gość naszej audycji, pisał kiedyś na łamach Gazety Wyborczej w tekście pod tytułem Pierwsze czereśnie, mniam czereśnie. Pisał o pewnej Barbarze. Była świętym człowiekiem, kobietą kryształem. Szykowała paczki dla kogoś, kto gnił w więzieniu. Inny artykuł, Krystyna Kofta, pisała tak: podziwiam zawsze Jana Józefa Lipskiego, bo to człowiek kryształ. Ktoś, kto może zostać świętym opozycji, świętym niewierzących.
1: Tobto kryształowe sumlinia mają ci ludzie kryształi, tak?
0: Człowiek kryształ, nieskazitelny moralnie. No i kryształ ten, który bardziej nam dziś będzie potrzebny, to gatunek ciężkiego szkła o jaskrawym połysku. Wyroby z takiego szkła. Kto pamięta czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wie, że w szanującym się gospodarstwie domowym kryształów było mnóstwo, zajmowały całe ściany i pomieszczenia, były dumą gospodarzy, a jednym z najważniejszych dni w roku był ten dzień, kiedy wszystkie kryształy były pieczołowicie czyszczone. Jakiś cytacik może. W początku 1955 roku huta ma rozpocząć się produkcję kryształów rubinowych i ametystowych. Trybuna Robotnicza tak pisała. A Jan Kasprowicz pisał: w dzbanie z kryształu blask wina miłoce. Otóż to, już jesteśmy bliżej dzisiejszej piosenki. Narcyza Żmichowska. Stół uginał się od sreber, złota, kryształów. Ignacy Krasicki. Lepsze miał wino w kubku niż ten drugi w kryształe. Oczywiście. I również cukier. Cukier, biały kryształ. Bardzo taka popularna, sypka, słodka substancja. Taka to nasza kryształowa opowieść.
1: No posłuchajmy jeszcze pro kryształ. Kryształowa u wykonaniu Lombardo.

Naturszczyków. I to jest jeden z najważniejszych filmów trzeciej fali polskiego kina. Bardzo sympatyczni, dobrze zapowiadający się naukowcy Jan i Marek wybrali odmienne cele życiowe. Marek wraca ze stypendium, zaczyna karierę naukową, a Jan jedzie na wieś jako meteorolog z żoną Anną. Wiedzie tam dobre, uczciwe życie. Można z tego zrobić fascynującą opowieść, nawet przypowieść filozoficzną. Można. W dodatku muzykę do tego filmu skomponował Wojciech Killer. I to jest bardzo ciekawa warstwa muzyczna. Składa się z krótkich, oszczędnych, powtarzających się motywów granych na wibrafon, flet lub fortepian. Ścieżka muzyczna sprowadza się właściwie, co ciekawe, do ilustracji trzech typów scen. Nieudane pozorne porozumienie, niezobowiązujące interakcje społeczne, a także wzajemne refleksje obu głównych bohaterów. Mówiąc krótko, struktura kryształu.

0: у або що. Вона, люстра, її кришталь ледь-ледь погойдується. І ще з альтанки в саду брящав кришталь із срібло, чувся гомін, і на столах грав усіма барвами веселки кришталь. І ми бачимо ці кришталеві вази та інший посуд. І ще одне значення, з яким я, зізнаюся, вперше сьогодні зустрілася, це поетичне, народно-поетичне, як вказує словник, пестливе звертання до коханої дорогої людини. Ганна Барвінок, моя матінко, мій дорогий кришталю.
1: Ну, не єстем певен, чи пропонувати вам звертатися до укоханих особ, мій ти дорогий кришталку. То можна часами кришталкем достати по голові.
0: Так, так, так. І ще Васильченко, дорогий кришталю, до чого ж ти себе допустив? Дорогий кришталю, дорогий кришталю. О, у Павла Чубинського теж дорогий кришталю. Ой, вийди, вийди, серденько Галю, серденько Рибонько, дорогий кришталю.
1: Дорогі криштале, переходимо зараз до твоєї дефініції według словника języka polskiego Polskiej Akademii Nauk під редакцією професора Witolda Doroszewskiego. Кришталь є мужчиною. Co więcej, jest to ciało stałe, mające kształt wielościanu, odznaczające się prawidłowym układem atomów, jonów lub zespołów tych elementów. Układ taki nosi nazwę sieci przestrzennej. Bardzo skomplikowana sprawa, ten kryształ w pierwszym znaczeniu w języku polskim. W każdym krysztale są trzy elementy graniczne: ściany, krawędzie oraz naroże. Cicho, bez szelestu, bez powiewu spływał gęsty śnieg pięknymi gwiazdami, regularnymi kryształami, pisał Artur Gruszecki. Kryształ, stały związek wyrazowy, może być górski. To taki minerał, krystaliczna odmiana kwarcu. Jedną z licznych odmian krzemionki jest kryształ górski, spotykany w pięknie wykształconych, bezbarwnych kryształach. Znaleziono w Gnieźnie około 300 sztuk paciorków pochodzenia wschodniego, wykonanych ze szkła, kryształu górskiego, opalu i krwawnika, pisał Paweł Jasienica.
0: Harnie, harne, co na mysto mało bude.
1: Joachim Lelewel na górze nadmorskiej zbudował świątynię, nad którą wznosi się kopuła, a w niej stoi posąg mający głowę ze złota, a członki ze czworakiego kamienia, zielonego chryzolitu, czerwonego rubinu, żółtego krwawnika i właśnie białego kryształu. Przenośnie mówimy kryształ na coś, co jest przeźroczyste i świetliste jako taki kryształ. Mówimy tak również o człowieku nieskazitelnym, czystym moralnie i szlachetnym. Wiktor Gomulicki, tu kryształ niebios, co jak łza błyska, ku ziemi czule się kłoni. Adam Mickiewicz był kiedyś taki poeta na Litwie, pisał tak: samotności, do ciebie biegnę jak do wody z codziennych życia upałów, z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody twych niezliczonych kryształów. A nasz kolega Wojciech Tochman, gość naszej audycji, pisał kiedyś na łamach Gazety Wyborczej w tekście pod tytułem Pierwsze czereśnie, mniam czereśnie. Pisał o pewnej Barbarze. Była świętym człowiekiem, kobietą kryształem. Szykowała paczki dla kogoś, kto gnił w więzieniu. Inny artykuł, Krystyna Kofta, pisała tak: podziwiam zawsze Jana Józefa Lipskiego, bo to człowiek kryształ, ktoś, kto może zostać świętym opozycji, świętym niewierzących.
0: Tobto kryształowe sumlinia mają ci ludzie kryształi, tak?
1: Człowiek kryształ, nieskazitelny moralnie. No i kryształ, ten, który bardziej nam dziś będzie potrzebny, to gatunek ciężkiego szkła o jaskrawym połysku. Wyroby z takiego szkła. Kto pamięta czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wie, że w szanującym się gospodarstwie domowym kryształów było mnóstwo, zajmowały całe ściany i pomieszczenia, były dumą gospodarzy, a jednym z najważniejszych dni w roku był ten dzień, kiedy wszystkie kryształy były pieczołowicie czyszczone. Jakiś cytacik może. W początku 1955 roku huta ma rozpocząć się produkcję kryształów rubinowych i ametystowych. Trybuna Robotnicza tak pisała. A Jan Kasprowicz pisał: w dzbanie z kryształu blask wina miłoce. Otóż to, już jesteśmy bliżej dzisiejszej piosenki.

0: ręki. Narcyza Żmichowska. Stół uginał się od sreber, złota, kryształów. Ignacy Krasicki. Lepsze miał wino w kubku niż ten drugi w kryształe. Oczywiście. I również cukier. Cukier, biały kryształ. Tak. Bardzo taka popularna, sypka, słodka substancja. Taka to nasza kryształowa opowieść.
1: No posłuchajmy się pro kryształ. Kryształowa u wykonania Lombardo.

0: у форму хрусталь, а сучасне значення слова закріпилося за особливим сортом високоякісного прозорого скла із домішками оксиду свинцю.
1: Так, zatem z biegiem stuleci kryształ związek z lodem stracił i przerzucił się na fizykę, naukę, no oraz meblościankę, a także metaforycznie o tym nieskazitelnie moralnym kryształowym człowieku się mówi.
0: Так, але є теж таке визначення і таке поняття, як кришталева ніч.
1: Ну так, нестати, очевидно.
0: Тобто масовий погром єврейського населення в нацистській Німеччині з ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді спалено і пошкоджено понад 1400 синагог, пограбовано 7,5 тисяч крамниць і близько 400 людей вбито або ж доведено до самогубства. 30 тисяч євреїв відправлено до концентраційних таборів. І це був початок відкритого фізичного терору і перехід до Голокосту. Так, і власне, ця кришталева ніч, ну, на жаль, вона трішечки такою, ну, якби такою плямою, так, на сьогоднішньому слові, криштальному слові дня.
1: Так, ноць кришталова від одламків шкла з розбитих вистав жидовських склепів. Ноць кришталова – чорна ноць для історії і культури Європи. Jakie jeszcze kryształy w kulturze? No był taki film, dzisiaj mówimy trochę o PRL-u, meblościankach, film, debiut filmowy Krzysztofa Zanussiego, Struktura kryształu. Własny scenariusz napisał pan Krzysztof, zaangażował naturszczyków i to jest jeden z najważniejszych filmów trzeciej fali polskiego kina. Bardzo sympatyczni, dobrze zapowiadający się naukowcy Jan i Marek wybrali odmienne cele życiowe. Marek wraca ze stypendium, zaczyna karierę naukową, a Jan jedzie na wieś jako meteorolog z żoną Anną. Wiedzie tam dobre, uczciwe życie. Można z tego zrobić fascynującą opowieść, nawet przypowieść filozoficzną. Można. W dodatku muzykę do tego filmu skomponował Wojciech Killer i to jest bardzo ciekawa warstwa muzyczna. Składa się z krótkich, oszczędnych, powtarzających się motywów granych na wibrafon, flet lub fortepian. Ścieżka muzyczna sprowadza się właściwie, co ciekawe, do ilustracji trzech typów scen. Nieudane pozorne porozumienie, niezobowiązujące interakcje społeczne, a także wzajemne refleksje obu głównych bohaterów. Mówiąc krótko, struktura kryształu.

0: No tak, my jesteśmy pół na pół i interesuje nas zawsze bardzo dużo rzeczy. Dobrze, że mamy to słowo dnia codziennie, bo inaczej kompletnie byśmy się już pogubili i mnogość wątków by nas po prostu pokonała. Jeszcze cytat z Biblii do słowa dnia. Księga Izajasza: uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Księgi Izajasza na lekcji muzycznej nie będzie, ale będą lamentacje Jeremiasza.
1: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Tak jest, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Już prosimy o spokój, pełna powaga. Rozpoczynamy muzyczną lekcję. Dzisiaj wybraliśmy piosenkę w języku ukraińskim.
1: Отже, сьогодні музичний урок української мови. Якщо у вас, шановні дорогі і дорогі криштально наші слухачі, є пропозиції писати кришталіви наші, польських або ж українські тексти, яких ви би хотіли почути в нашому виконанні, прочитанні, в нашому мовному аналізі,

0: Państwo odpowiedzi. Podobno to kolega z teatru Neżureś żalił się autorowi piosenki, że jego narzeczona siedzi cały dzień zasmucona. Sam Moskalec, no, zresztą znany, wybitny ukraiński twórca, poeta, przyznawał, że ta bohaterka rzeczywiście istniała i rzeczywiście była przez cały dzień zasmucona. Nazywała się Alina Łazorkina, studiowała grę na harfie w konserwatorium muzycznym, a nawet przez pewien czas grała w zespole Płacz Jeremii. Ale innym razem autor przyznaje, że nie, że to nie jest konkretna osoba, tylko symboliczny, oczywiście zbiorowy, poetycki obraz, liryczny żal za młodością, miłością i nieuchronnością czasu, bo przecież nadejścia jesieni piosenką powstrzymać nie sposób.
1: Тобто тримають дуже вміло інтригу навколо цієї пісні вже скільки років. Або самі не пам'ятають. Натомість всенародна популярність пісні привела до численних інтернет-мемів із цитатами її рядків. І особливе зацікавлення викликає рядочок «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося». В оригіналі звучить «По русифікованих містах». А у 2020 році в розпал пандемії з'явилася версія «Вщент інфікованих містах». У 21-му вже апдейт був «Скрізь вакцинованих містах». Ну, у 2022-му з'явилася версія «Дерусифікованих містах». У 23-му «Деокупованих містах».
0: Moskalec, wypowiedź z 2023 roku, kiedy chłopaki chwyciły za broń, ruszyły z bronią w ręku, by bronić się i tego języka ukraińskiego, i naszego państwa, w którym żyjemy od ponad 30 lat. To zdanie rozbierze Mosia straciło na aktualności. Nie będziemy się już rozchodzić, zbierzemy się i pójdziemy tam, by je bronić, powiedział poeta. Wspomnieliśmy, że to jest ta najbardziej znana, najbardziej przebojowa wersja piosenki Wona.
1: Так, Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії», котрі перетворили цю пісню на динамічну рок-баладу із таким різким контрастом від стишеного, майже такого шепітного початку до емоційного шторму, так як Чубай говорив, цунамі з електрогітарним
0: словом. Слухаємо і чекаємо на шторм.

śpię, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi welur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta, tu rytm, ja tu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury. Byleby na własną miarę, tak lekko świeczkę i trochę ogarek. Niech mnie pani nie

aż chciałem iść z nimi. No, w końcu nie poszedłem. O, a tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, no, może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sufrarskie rodo. Ale wie pani, różnie są ludzi z głową. Lepsze już milczenie niż żeby się wykłócać, kto tu kogo. Ja daję minusa, a ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zarys, niby kolorów więcej. Ja w lusterku ciągle widzę szary.

0: zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była. Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny. Ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.

0: Це Польське радіо для України.
1: Trzeba było nie wyjeżdżać. Trzeba było zająć się nami. Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać. Trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną. Trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu, gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom, gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami, z naszymi traumami i marzeniami.

trochę były. Gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.